0: Chile.
1: Creatis, creatis, omnia, creatis, erbos, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, rotem, r